0: częściej lokowano jednak w ujściach.
1: Historyczne porty najczęściej rozmieszczowały w hyrlach riczok i bażono wielkich. Osobliwo co widno w zachodniej Europie. Zresztą nie tylko tam. Na przykład port Szczecin, jaki faktycznie należy bezpośrednio na morzu, jest wielkim morskim portem. Від нього до моря приблизно 40 миль. Це довгий відтинок, але це не так далеко, як морські порти.

0: Czy wasze sąsiadki pachną fiołkami? Dobrze mieć sąsiada, prawda? Jak dobrze mieć sąsiada, śpiewała Halina Kunicka, tekst Agnieszki Osieckiej, muzyka Andrzeja Kurylewicza, sąsiad pomoże w rachunkach. A któż dzisiaj ma głowę do rachunków? O sąsiedztwie, o sąsiadach, nie bez powodu dziś rozmawiamy w audycji Pół na Pół i to jest właśnie nasze słowo dnia.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – сусід і сонсят, а слово дня щодня має значення.
0: Sąsiad, sąsiad, trudne słowo. Według słownika języka polskiego PWN sąsiad to ten, kto mieszka w pobliżu albo ktoś, kto w danej chwili znajduje się tuż obok sąsiadko.
1: Привіт, сусіде.
0: Sąsiad zza ściany to mężczyzna, który mieszka w pobliżu kogoś. Sąsiadka zza ściany to kobieta, która mieszka w pobliżu kogoś. Cytaty: moim sąsiadem z lewej strony, za żywopłotem, jest generał artylerii w stanie spoczynku, Henryk Rozpędowski. Ponieważ moi sąsiedzi wciąż prowadzą remonty, zdaje mi się każdego ranka, że sąsiaduje również z artylerzystami, ale nie w stanie spoczynku, tylko jak najbardziej czynnymi. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dobrze mieć sąsiada. Przekonuje nas o tym kolejny cytat. Sąsiad z góry zalał nam mieszkanie w Warszawie. To z prasy.
1: To już moja dziejsność, majże щоденно.
0: Któż tego nie zaznał? Piętro niżej spotkałam sąsiadów, spod trójki odkłonili się grzecznie. Cóż za historia, nieprawdopodobny dramatyzm tej przygody, spotkanie na schodach. Tak sąsiedzi w dawnych, dawnych czasach kłaniali się sobie życzliwie. Nawet zagadywali, pytali co słychać. Warto spróbować. Znaczenie kolejne tego rzeczownika rodzaju męskiego. Sąsiad, sąsiad z ławki, ze szkoły, taki to mężczyzna w danej chwili przez jakiś czas znajduje się obok kogoś w ławce. To taki chłopiec, który znajdował się obok i najczęściej od nas odpisywał albo kradł nam przybory do pisania. Sąsiad może być spod okna. Widziałem, że sąsiad spod okna szykuje się, by zaatakować mnie pytaniem. Zamknąłem powieki, udając, że śpię. Jan Gregorczyk opisał tę również nieprawdopodobną historię. Inny cytat. Sąsiad obok, mając za nic łomot docierający z korytarza, chrapał w najlepsze i pogwizdywał przez zatkniętą do nosa rurkę. Włodzimierz Kowalewski, Bóg zapłacz. Ha, śmiejmy się, nie płaczmy. Dobry cytat. Przy śniadaniu mój sąsiad przy stoliku, Amerykanin polskiego pochodzenia, opowiadał, jak to wieczorem zadzwonił do rodziny w Polsce. Roman Antoszewski, Kariera na trzy karpie. Państwo sąsiednie, państwo graniczące z drugim państwem, Polska jest najbliższym sąsiadem Białorusi. No.

0: Można tak powiedzieć, choć Białoruś znacząco nam się oddaliła w ostatnich latach. Byliśmy biednym krajem i podobno bezpiecznym pod skrzydłami wschodniego sąsiada. Maria Nurowska, mój przyjaciel zdrajca, dochodzimy do sąsiadów problematycznych, do takich, którzy uprawiają łomot, zalewają nas albo po prostu próbują wtargnąć w nasze domowe pielesze bez pytania. Inny cytat, cóż tam jeszcze widzimy. W ręce czytelników trafia książka będąca najpełniejszym kompendium wiedzy o powojennym dialogu z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zeszyty poetyckie spotkania z profesorem Bartoszewskim. Ważna sprawa dialogu polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Ci sąsiedzi często mieli ze sobą na pięku, ale odpukać jakoś sobie poradzili.
1: Отже, у нас були сусіди із зі сходу, із заходу, сусіди через стінку, сусіди,
0: які з-під окна, з гори.
1: Так, з гори з сусіди, лавки, які лежать поряд, я так розумію, що в лікарняній палаті, а про яких сусідів співає гурт Big Cits? Про тих, яким ми чемно відповідаємо добрий день, чи про тих, кого ми радше уникаємо?
0: To ci spod trójki czy spod szóstki?

0: Сусіди стерплять і забудуться жалі. Василь Симоненко.
1: Słuchacie audycji Pół na Pół, Pif na Pif, dwujęzyczna godzina na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dzisiejsze słowo dnia: sąsiad, susit. Pozostajemy w tematyce sąsiadów i sąsiedztwa.

0: Polską wstrząsnął między innymi ksenofobiczny atak na ukraińskie dzieci 11 lipca w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsko-Białej. Sprawca, 54-letni mężczyzna, już usłyszał zarzuty z artykułu 257 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi, że kto publicznie znieważa grupę ludności lub jakąś osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z tych powodów narusza jej nietykalność, podlega karze więzienia do lat 3. Atak na dzieci skomentował m.in. premier Polski Donald Tusk. Powiedział, że doszło do zdarzenia ohydnego, które dowodzi, że podpuszczanie ludzi i szczucie, które, cytat, płynie czasami od niektórych mediów, od niektórych polityków, przynoszą właśnie takie skutki. Premier podkreślił, że rolą polityków powinno być tonowanie emocji, ale być może to nie wystarcza, nawet tak mocne słowa premiera. Tymczasem mieliśmy kolejny skandaliczny i niebezpieczny incydent w Płocku. W autobusie komunikacji miejskiej linii numer 3 doszło do ataku na tle narodowościowym. Dorosły mężczyzna zaatakował 15-letniego chłopca pochodzenia ukraińskiego oraz jego koleżankę po tym, jak usłyszał, że rozmawiają ze sobą w swoim ojczystym języku. Napastnik uderzył nastolatka w twarz, a po zatrzymaniu pojazdu siłą wypchnął oboje nastolatków z autobusu. Matka poszkodowanego, Natalia Melnyk, powiedziała, że to zdarzenie wywołało w niej ogromny strach o bezpieczeństwo syna i obawę przed publicznym używaniem języka ukraińskiego.
1: За фактом нападу міська районна прокуратура в Плоцьку вже розпочала розслідування, і слідчі вже допитали законного представника неповнолітнього та свідка події, це громадянка Польщі, і наразі вживаються заходи для встановлення особи та затримання нападника. Зростання подібної агресії збігається і з найновішими результатами опитування, які ми щойно зацитували, Центру опитування громадської думки. І ці результати свідчать про рекордне падіння підтримки українських біженців серед польського суспільства.
0: О тим атаку в Плоцьку медіа донесли 18 lipca. Na tym niestety nie koniec. W Warszawie, informacje z 20 lipca, doszło do aktu wandalizmu skierowanego przeciwko obywatelce Ukrainy. Na masce jej samochodu nieznany sprawca umieścił wulgarne, ksenofobicznie napisane hasła, żądając od niej opuszczenia Polski w wulgarny sposób. Poznań. W tramwaju jadącym z Dębca na osiedle Sobieskiego grupa nietrzeźwych mężczyzn zaczepiała i obrażała ukraińskiego nastolatka. Kiedy ten wysiadał z pojazdu, jeden z agresorów uderzył go w głowę.
1: Na zachyst tego chłopca wstał 60-letni pasażer. Він заступив się za chłopca i zrobił zauważenia napadnikom i dokorył im za tę ich поведінку. І яким був результат? В результаті зловмисники, їх обурила така реакція 60-річного пасажира, і після виходу із транспорту вони влаштували йому бійку, його побили. Потерпілий згодом відчув тимчасову втрату пам'яті, потрапив до лікарні, а правоохоронні органи нині вивчають записи з камер і відеоспостереження для того, щоб встановити осіб і затримати нападників в цих обох справах.
0: Tak, żona tego mężczyzny wspomina, że jeden z napastników był bardzo wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną. 60-latek nie przestraszył się, zareagował i poniósł za to swoją cenę. Dużo jest tych wiadomości z całej Polski, możemy już mówić o pewnej tendencji. W tym właśnie w kontekście w niedzielę 19 lipca w dwóch miastach Polski odbyły się manifestacje wsparcia dla Ukraińców i Ukrainy. Organizatorzy zachęcali do udziału w tych pikietach następująco. Mamy już serdecznie dość całego tego hejtu. Nie chcemy, żeby rządziły nami boty ani politycy, którzy się nimi kierują. Hordy tych zdziczałych botów wychowują zdziczałych ludzi, którzy potem rzucają się na innych. To działa jak epidemia zombie. Musimy ją powstrzymać.
1: Nienawiść nie głosuje, nienawiść убиває, переконують організатори. Політика закінчиться, а ненависть, вона залишиться. І її легко розбудити і важко приспати.
0: Стоп диктатурі тих, хто ciągle вирушає.

Tak, ten gin już wyleciał z butelki. Należy go natychmiast zatrzymać. Taka akcja jak 19 lipca, i to też podkreśla organizator pikiety pod ambasadą Ukrainy, jeszcze nie rozwiązuje sprawy. To jest dopiero początek, a tak poza anteną, poza mikrofonami serdecznie uściskałem rozmówcę, pogratulowałem mu i podziękowałem za tę akcję. Tak, nadzieja rzeczywiście jest.

0: urządzenie do łączenia lub zabezpieczania w ustalonym położeniu elementów jakiejś maszyny. Zamek to również mechanizm broni palnej do zamykania na czas wystrzału i otwierania po strzale tylnej części lufy.
1: Łodrze.

0: z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: Романтична така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamek?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego. Zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku.

0: Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta Łódzki, zamek wzniesiony został na wyspie.
1: Wow. Ja by chciała tutaj pojechać.
0: Wyspa, drzewo, zamek.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: z Polski do Polski, piżama porno, hokejowy zamek o polskim piekiełku, a w hokeju zamek to zagranie polegające na otoczeniu graczami zawodnika drużyny przeciwnej w celu uniemożliwienia mu zagrania krążkiem. Takie zamki też bywają. Słowo dnia zamek. Trwa dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy.
1: Ця пісня «Хокейовий замок» дуже актуальна і, на жаль, промовиста в сучасні часи теж. І це була польська пропозиція, а з української ми вибрали «Electrobirds» і «Чарівний замок».

0: романтична така мрійлива пісня від Electro Birds.
1: Cóż to był za zamek? O czym porozmawiamy już za chwilę? Czy tematem naszej rozmowy będzie czarowny zamek?

Słuchacie dwujęzycznej audycji Pół na Pół. Stępniewicz i Gaczkowskiego zaprosiliśmy Was na Międzynarodowy Festiwal Literacki Frontera do miasta Łódzka. Dwa zamki są w Łódzku. Ten górny zamek księcia Lubarta, łódzki zamek wzniesiony został na wyspie.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Треба було не виїжджати. Треба було зайняти się нами. Треба було вracać do domu. I nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać. Trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną. Trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu. Gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom. Gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami. Z naszymi traumami. I marzeniami.

gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić, co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.